Ciril, dej glas. Glas, Ciril. Glas. Dej no, glas, Ciril, dej glas. Priden, Ciril. Priden, priden.